A my startujemy wiezodo nowego rania nic jenoż tematice, ale też hućmie mamy dżęca dość szeroki poskitk za was sprzyjotowane. Tak na przykład zladujemy nitko na tytuł Homewrecker od DJ Somber.

Anitko, podamy so na serwisowe miestno, na nowe dziwowe miestno. Jak może ratorskie zawody a mali producenta zeżywić w swoje produkty lepiej zwicznić a do regalu w obchodu dostać? No hej, przy sakskim krajnym zarydzie za wopswit ratorstwa a geologiju je nitko nowe serwisowe miestno, kotruż ma regionalnych producentów podpierować. Pro Regio Sachsen tuton Biro Rika. Je to naslednik dotelnije Sakske agentury za regionalne selživitva. Sovisuje miestno, tute ma poradžuvač, kooperacije s posredkuvač a dale kupvanja poskičeč. Projekt tun beži, zemenča je dotel tak planovane, hač do kunca 2027. Tak maja se potekim regionalne produkte lepje do obchodu dostač.

Selvia Meyer Kompass hat, da kriegt er schon den Titel Hanky Relzene, a gleich wie Selvero, schakos müsser dich, wie, oder ich nie, gleich wie you, schakos müsser dich, pschettbos letni kunst, dünja tschulis, Temperatura minat stürze, tschi stopp nemi, daike Temperatura mehr huweser dich, wulki wusgut kna wopkat, da müssli müsser nicht goras dolipska, dann schako, zu wie dünjese tramweiki, jeli, dokisch bier swunzo, dag mutzna, Temperatura dag wissoke, so jesso dam da kretz massa, Bola tramwajku rozbieżała, gdzie szkolie jedu, a tak suso, no haj, te tramwajki tak rec haczili w jezbie, jeli może to tak wopisować. Poprom, szako cechu tam tele dny, a tu tych tydzieniach szitko zaso zwuporedzeć, to nie tylko na 4 tydzienie wusadza, a sa tutym czasu wopsionie informuje w tamnych europejskich krajach. Wosibie też w južnych europejskich krajach, jak tam z tramwajkami czynia, kotre systemy tam używają przede wszystkim też kotre materialie, a też w Lipsku przychodni 4 tydzieniach nie tylko dokładnie przeprówuje na kotrych miestach, tak rec z kotrym materialom, bych już kody najwiecze, że z cywa nie są dostali, to je po takim plan za przychodni 4 tydzienia, a potem Lipsku znowa w tym rozsudza, jak dalej czynić z szkodu koło wokoło koliju za tramwajki, kotre šako bichu so, no hej, môžeš prave rec, škrili v horcoče predposledného konca tydženia.

0: Brettschneiderec, socjetto potek im Bischte, Sarah, a Josefina, a Jelimatsche, mit gozaimse titul nudom hischeras, na poskatsch, na Spotify, jun namakatsche. Josac menschino poschestschich, stim je, a nitko je mati Gisbox, a sopschimni. Czera schakobie, wuradjovanje starschieskich rado, serbska gymnasia Budeschin, zlasub, z kajnem zariadom za schulu akubwanje. Wotam smieszte nikotre dodatne informacje, du stali Matteo.
1: A kajsch informuje na woda starschieskich rado, Tomasz Wenzel, możesz lasub pobrachowace wuczbne hodzine w przedmetach kajsch matematika, jenżeszczina, informatika, do dalokie miery kompensować, można by to przez przydatne kapacite, przez przydatne wotłowanych wuczorów, a zasadzenie referendaru. Pola wuczorów serbszine wostanie sytuacja czeska, niedostatk serbskorycznych wuczorów obstaje szudzom, a nie hodzi so tu chwilu krótko do mnie wodstronić. Lasub je na to pokazał, zo mnozy serbs wuczwacy na drugi szula skutkuje, a zo hodzi so to jenisz we wobmezowanej miery też wobliwacz. Szulski nawoda René Wiacok chce pola lasub prostwu wo zaradwanie mist na szulska asystenta stajcz. Starszyska rada chce tutu prostwu tej szpotbieracz, a przez to muli so wuczwac w szulskim szyndemniu znamieńcza jasno wolożicz.
0: A ja so tu tym smysle też wo doodobnich rozgrysania chyczoło?
1: Najwszyscy w obdzieleni biechu se przez jedni zahodzi so problem pobrachowacich wuczorów serbszine jenoż zromanie rozrysacz. Przy tym dobia szule lasub serbsk instytucja, a też sakske statne knieżostwo romacze dziewacz. Lasub je już raz swoją zwolniwość, kie sobudziło wuraznie w uprają. Kajż Tomasz Wenzel dales, czyli bier rozmoczera, jara wiecuna, konstruktivna, runa czasne jest a też pokazało, że są mnohe druhe szule we wukoda sakske z jeszcze większymi problemami konfrontowane. Najebacz wszystkie wużadania są serbskie szule tu chwilu jeszcze lepiej nastajane, hać mnohe niemskie szule.
0: Wczoraj by po takim wuradżowaniu starszyskich radów serbskiego gymnazja Budeschin z Lasub z krajnym zariadom za szulu a kubwanie Matijiswok mieszy za nas jeszcze dalsze informacje.

0: Lubeczici, ja szako wiem, za macie wulke prosnina, za maja wasze morze, wodpoczynk, wod szule, wod toho, dobieczcy, wodzie nasze możne praszenia, wodmowicz, ale ja se myslu, na tute praszenia, wodmowicz, budzę wam wulke wesoło czynić, szto abo koho, da dzieci tule wopisuja.
1: Da gulwata.
2: Da jo czawene hat zelena.
3: Tam se buczki nucka. Niko trase cele watke. A niko get su cele skrupało.
4: Da susza ke kiopsam.
3: Wleczu te najlepes wadja.
5: Jam skodziarka.
0: Tobie po takim krótkim wurysk z naszo aktualno dundakowego hodanczka, a nie tylko fix, postrzecze nam prał wotmu, hacz do jucyszego sztwórtka, pak jako mailku na serbski-program@mdr.de albo direktnie przez naszą internetną stronę, tam możecie po takim prawu wotmu cele jednorie formularie zapodać, macz a nan wam zawiescie też przy tym pomhataj. Sobotu przeradzi wam potom dundak, sztu je dobył, a sztu smieso przez Darik Weselicz. A z tym, Janietko, też wasz czas, lubię dzieci, na was czeka Lexi.
6: Czego dla? Jak? Co? Lexia, proszę so.
7: Mnie so tak lubiło. Haj, nać ją mnie tam zasoraz pojedziemy.
8: Haj. Szkoda jenoś je, co sme dołho popuczu. Prede hacz se tam dojedziemy.
6: Dobre ranie, wamaj.
8: Witaj, Lexio.
7: Dobre ranie, haj, witaj.
6: Dzieda staj czera byłoj?
8: W kupanskiej hali.
7: To wyszy rynie. Spyszne suadwo, skakadwo, a wysokie żomy. A jeden basenk też wonka, mnie so jara lubiwo.
8: Mi też. Ja leżach z mamu najradszo w czupwy selenej wodzie. Wieczo wonka pod wyznym niebiom, a hudźba ze świecami pod wodu. Prawa Venus atmosfera.
6: To klinci za tym, zoście tam czera wszyscy zromadnie mirny dzień dożywili.
8: Hoj, by się kusk kaś dołolu.
6: Ta selena woda, Józefina, je ona twojej koży tyła?
8: Haj, moja koża by potem prawie mieszka, a niekak w sobie czysta. Sym so tam samorynie na buach już noszuła. Czy odla to tak by, ani nyłem.
6: Haj, to selena woda za morze. Zosy so tam samo znoszuła, zwisuje z tym, zobie tam koncentracja sele pomiernie wysoka.
8: Jak to mynisz?
6: Znaje taj mortwe morio.
8: Haj, wizo.
7: Sym je jole na karcie namakał, je blisko Jeruzalema.
6: Haj, prawie.
8: A co tam je?
6: Tam je tylko sele we wodzie, zoso ludzo, cele wod samo na powierzchu znoszuja.
7: Jenoś sele dla?
6: Czym więcej sele we wodzie je, czym jednoriszo so człowiek na je powierzchu znoszuje.
8: Może moj to doma we wani też dożywić?
7: Kelko litrów ta w tajkej wani je?
6: 150 litrów. Byrnież nie może taj to miestna dla spłaniu przyrunować.
8: A kelko sele dobi moj przydać?
6: Gdyż ma taj litrowy honc, treba taj na jeden litr wody jedną cycinu. Po takim nikak 300 gramów sele.
8: A to potom 150 razu?
7: To su... 540 kilogramów sele. Ej, chcę mój to wyspytać, Józefina?
8: Haj, to będzie zajmały eksperyment.

0: Dobry dzień, albo do barania, prajnitko też po żomach radia Mati G-Spoke. A to z policją.
1: Policja z G.
2: Spiesznosć su pondzielu popołdniu na B6.90 merili, a to na Cepelinowej w Budešinie. Tam smiesz poustajeć, 4.50 wodzerio bie przespieszne. Złota medalia, dzie na Cytrynki się z 7.70 kmh podrozy smalio, to uczynia. Dybk we Flensburgu a 115 euro pokuty. W Kamencu su 14-letna lepili, jako chcesz w obchodzie drasty za 5000 euro pokrannycz, a to z molom nie wiesz o, što się młody Niemcy już pokradną. Zastunice na makachu polaniho pokradnione szmoratko, cuzu kredytną kartu, koleso tebie te kradnione, a też jaka kieszę nosą. A w lesu pola Lubusza. Tam su nieznaczy maszynu za puszczenie sztomu nimale rozebrali. Namocne su soda kabiny zadobili, tam drogą techniku wutwarili. Zwonka su potom obswytlene wotschrubowali, wiacere baterie su fuk, a też briendu. Niemcy te zegeblaty su sobu zali. Hodnota rubizne 7,5 tysac euro, a przydatne na dziewachu 6 tysac euro, więc nie szkode.

0: Lube dzieci, nie mamy za was leksja, do toho pak jeszcze dunda koło hodanczko. Koho albo što da dzieci tule opisuje?
1: Ta kulwata.
2: Ta jo czawene hat zelena.
3: Tam są buczki nucka, niekotra są cele watke, a niekotra są cele skrupało.
4: To susza kikiopsa.
3: Wleczu te najlepes wodzie.
5: Jam skodziarka.
0: Jeli znajecie odmowu na Dundako Hodanczko, potem pisajcie nam, najlepiej przez naszą internetną stronę, tam namakacie formular k wupielnenu. Nan, albo macz wam zawieszcie przy tym rady pomahaja. Dundak ma też tunra za soriane myto za was. Sztu, syje dobylże, to przeradzie Dundak sobotu.

sredu. 8. julia mamy, a tole są nasze pokiwy do dżęsniejszego dnia. Dżęsa wieczor je kino pod hołym niebiom tu mistrze, a to nasz prewinie hasy Čisło 10. To je tam, gdzieś by niedy budyska woclania. Tyż jedziesz garbo z kudele, a odpoczysz przed mostem, a mynom na prawo, daleka, blisko Kopernika to je. Wieczor sedmich so kino zapocznie, dżęsa pokaza so film Der Salzpfad. Zarjadowar tole je budyski kamienny dom, a na stronach tutoho namakacze też dospłony program licznego kina. Tuż do dalszych filmów tam jeszcze pokazaja między drugim też die leisen und die großen Töne, aber też das Flüstern der Wälder. To różnicze je dżęsa putnikowanie Rjeżdżansko-Miśniansko biskupstwa, są to dzieci, kocy putnikuja, 1600 młodych putników oczekuje tam, tuż to nie dziwajcie, jeli są dżęsa pod dwukloszterskie wody, tuż to busu popuczu, do południa cibilki na jednacz sukemsze z biskupom Tyma Iwosom. Żony Wiktorie Worklecy cedza do nowej sezony startować, a to najlepiej też z nowymi rajankami, kocisz so przydruża. Dżęsa jeszcze tuż proszeni na volejbólowy trening k pospytaniu, a to szestrzych we Workleczanskiej sportuni. A Kmińska Rada Pančice Kuku zmienia swoje przychodne posiedzenie jutro wieczor sedmich, jace zamieruje rumnosć czy Kaszecach. Nedom słyszymy jeszcze raz Bena Šotu a mamy pokiju za uszytkich čipnych, koci chcecie widzieć, jak to wypada, widzieć, nic wiedzieć. Na naszej app MDR Serbia, a na internetnej stronie namakacie hiszo impresje.

0: Przy telefonie mam nęto redaktorku naszego sarskiego tyżenika Nowy Casnik, a to jo Jill Francis Kedlecoitz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo dzień, co dostanu u kniki swoje opisma, ten sledny szwiski dzień, jo dzień, co bramborskie zawieście burzo to takie tema wynułem u naszu Casnika, albo...
1: No, my pokażemy ho a tam na to, które możliwości mają dzieci w prosnińskim czasu się zabierać. Na przykład pokażemy na projekt Zobysze Mythen Neu Gedacht Jung Gespielt. To jest taka dziwatowa ziewanicka, jako się wytmy jo w nowej sypsi jazoru. Abo takie mają dzieci możliwość się obrzelić na basleńskim ubeżowaniu, kęć ugotują Domuniski Muzei Deszno. Tam są wani przosony, baslisze, also pe kreatywne ważni, pebitować jeden srejowy kwartonku tym jak krabat.
0: Po takim zgoniu dzisi, a morosny, co mogu cynić we feriach, które temy masz o jeszcze wynułym udaszu?
1: Ich o wielgin wiele, dokulasz mamy 12 bokowe udasze ten raz. To jo obszaru dosz, a zbytko nie ku startoju ferio, mrzesz o wiecie, co też w nowym czasniku 12 bokow, a te przede wszystkim takie obszimieju reagawu nasz przydank za mozinu, a tam jo tema najrytniejszy majski bom, albo świetkowny bom w Dolnej Wóżycy. To ubeżowanie ugotuje tej domowina a nowy czasnik, a tam zgonio się, kto są te dobyszarje, kto ją zauszym się obrzelił, a masz jeszcze raz redne fota majskich bomów albo świetkownego boma. A jeszcze żyje reagowy, co posiegują na sportowe temy, na wolejbalowe turnie w domowiny, a takie na kopańcowe turnie domowiny. Also to są już od styrysy, myslim, no ja wiele boku reagawy z bomami a ze sportom.
0: Jo, feriowe temy to są, ale ważne temy zawieszczą rolu grają, jak to ugleda ze cerkwinnym bokom.
1: Ten, jo, takie pödla dybkonie na zachopienku nowego miasyca. Wyszczo przosany pościwasz za... Orgole w Slepiańskiej cerkwi. To ja jedna tema.
0: 12 boko to gronie, aż masz jeszcze wiele wiedzy temu, co się tam na kuszczupad jeszcze uzwignusz.
1: Aż ja miał sonet Miatel przy elektroniskiej muzyce swoją premieru przy programie Moja wiedzio ako juwapiom wydla uzycjady. Ja, sledny tydzień, also pietk, sobotu, a nieżelu ja se ten program pokazał, to jo jasne, aż to mamy w nowym czasniku. My pokażemy takie na Wóżysku filmową przeglidku, takie wielgin, redna wiec, slednu srojodu, jo to było, ale na tych 12 boków nie jo za to dosć miestna było, to groni, nem to przyżo jano mało.

Šula jo mimo 6 tyženjow mimo ucby to jo wielika wiec za ukniku. Ale šulika nie tyknu jano głowy do knigu, ale niekotary tyke spiwaju w korie na przykład. Kor Dolnosarskiego Gymnazjuma Jens Mielżince już słyszeli w sarskim programie, a w toż tom już o starszym nagrawaniu słyszymy, jak se na ferie jasele. Uspasz se, okup Pasz se, a nie myslisz na uknienie, a szulskie mucanie, to jo spił naszego reda muzyka tyżynia. Pytmo tom, juhu, ferie. Pożywaj się o ten lichy czas.

0: kužecenja.
1: Kšinceš nemu jaden a živiša se temu narodnemu dňu, co ma gratuliru vaš, Valta Rizo z Ohoze, jo naš glucny narodni nar, strovede vestaš a se živenja jaseliš, ljuba familia jomu učobne gratulirujo a přijašele domovinske kupke. Jo a ove mišče bydli je druga narodni narka, to jo Manuela Drinkmanova, či a šešča se temu narodnemu dňu žici jej šotoniš lepše spivarki a spivarki kora Łużyca a dzwonki serskiego szwyskiego towarzystwa. Jo, a dokoloż jo narodnicki swyżyn, ako dowol, co my są muzykaliski, nie to uperasz do dalekiego świata z autom.

0: Przy telefonie mam nęto redaktorku naszego sarskiego tyżenika Nowy Casnik, a to jo Jill Francis Ketlecoitz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo dzień, co dostanu u kniki swoje opisma, ten sledny szwiński dzień. Jo dzień, co bramborskie zawieście bużo to takie tema w nowym udaszu Casnika, albo?
1: No, my pokażemy ho, a tam na to, które możliwości mają dzieci w prosnińskim czasu się zabierać. Na przykład pokażemy na projekt Zobysze Myty Neu Gedacht Jung Gespielt. To jest taka żywa towa żywanicka, jako się wytmy jo w nowej sy przy jazoru. Abo takie mają dzieci możliwość się obrzelić na basleńskim ubeżowaniu, kiedyś ugotują Domuniski muzei deszno, tam są wani przosony, baslisze, also peł kreatywne ważni, pebitować jeden srejowy kwarton ku tym jak rabat.
0: Po takim zgoniu dzisi, a morosne, co mogu cynić we feriach, które tym masz jeszcze w nowym udaszu?
1: Ich ja wielgin wiele, dokulasz mamy 12 bokowe udasze ten raz. To ja obszaru dość, also dybkonie ku statoju ferio, możesz o wiecie, co też w nowym czasniku 12 boków, a te przede wszystkim takie obszimieju reagawu, nasz przydank za mozinu, a tam ja tema najrytniejszy majski bom, albo świetkowny bom w dolnej Wóżycy. To ubeżowanie ugotuje tej domowina a nowy czasnik, a tam zgodnie już o kto są te dobyszarie, kto ją z uszym się obrzelił, a masz jeszcze raz redne fota majskich bomów albo świetkownego boma. A jeszcze żyje reagowy z posiegują na sportowe temy, na wolejbalowy turnier w domowiny, a takie na kopańcowy turnier domowiny. Also to są już od historii, się myślim, no ja wiele boku reagowy z bomami, a ze sportem.
0: Ja, feriowe temy to są, ale ważne temy, zawieszcze rolu grają, jak to ugleda ze cerkwinnym bokom?
1: Ten, ja, takie pödla dybkonie na zachopienku nowego miesiąca. Wyszczo przosany pościwasz za orgole w Slepienskiej cerkwi. To ja jedna tema.
0: 12 boko to groni, aż masz jeszcze wiele wiedzy temu, co że tam na kuszczupat jeszcze uzwignusz.
1: Aż ja miał sonet miatel przy elektroniskiej muzyce swoją premieru przy programie moja wiedzio ako juwapiom wydla uzycjady. Ja, sledny tydzień, also piątek, sobotu, a nieżelu ja się ten program pokazał, to ja jasne, aż to mamy w nowym czasniku. My pokażemy takie na wóżysku filmową przeglidku, takie wielkie, jedna wiec, sledny srojodu, ja to było, ale na tych 12 boków nie ja za to dość miestna było, to groni, nie to przyjrzał ja na mały tekst, a przyjrzący tydzień jeden cały bok, aż możesz o takie wiele fotów, kto mu widzisz. Ja, also to ja jedna budność z tymi bokami, ale ja muszę to takie szafnusz pisać, to przyjrzeć k tomu, ja som hoła tam, szuzi była, takie na bajkowym festiwalu w Deśnie, tam ja takie mały przynosk. Ja, ach so, ja jako som reagawu, wspomniewane som jeszcze nieco zabyła, wiegin zajemny przynosk, ja takie wird naszej leszowskiej pomocnicy Lucy Leuchnoitz, ona ja interviewowała jednego abiturienta, respektivně nento absolventa Dolnosjarského gymnázioma Kacpa Fidek, byl ja sležil dvě léše v Serbách v Felské Vůžice a v tom něco ulicu jo. To nejo direktně žil reagavu, ale také možinská téma, jako jo, zajímná.
0: Jo, šokné téma jsou zajímné, zase v novém údašu našeho sarského tyženika Nure Casnik. Žikuju se při telefoně, jo, byla redaktorka Jill Francis Ketlecoitz. Na pen žicím ještě rydne žen a rydne tyžen.
1: Jo, žikujem se my žicím také našim citarkám a citarjám rydne lešojský, prozninský cas. Jo, jo, lic máš o prozniny, máš o dovol. Pożywajsz o ten czas, używajsz o ten czas, co też o taki nowy czasnik, a jeszcze uczobna gratulacja tym, jaka są dobyli w naszym ubeżowaniu w najrytniejszy świetkowny bom albo majski bom.

0: urodzenia.
1: Kšincešnemu jeden a živiša se temu narodnemu dňu, co ma gratuliru váš, Walter Rizo z Ochoze, jo náš glucný národný nár, strovedej vestaš a se živenia jaselíš. Ľuba familia jomu učobne gratulirujo a přijašele domovinské kopky. Jo a ove mišče bydli je druga národný nárka, to jo Manuela Drinkmanova, kči a šešťa se temu narodnemu dňu žici jej šotonišli pře spivarky a spivarky kora Łużyca a dzwonki serskiego szulskiego towarzystwa. Jo, a dokoloż jo narodnicki swieżyn, ako dowol, co my są muzykaliski, nie to uperasz do dalekiego świata z autom.